ukubazibambe iqhaza ohlelweni lokulekelela ama NPOs ngokunika ulwazi mayelana nokuphatha inhlangano zabo ngokulandelana umthetho noma nokulandela umthetho wama NPOs. Uhlelo ke luzobe luchaza nangokuchibiyela kwezemthetho emisha elawula ukusebenza kwawo ama NGO. Lolu hlelo ke lizobe lisakazwa lapha emsakazweni amanye ama NPOs.